za moim oknem właśnie umilk drozd i już odlatuje. Księżyc świeci tak jak srebrny trząs, niech nam turuje. Nie

moim oknem właśnie umilk drozd i już odlatuje. Księżyc świeci tak jak srebrny trzask, niech nam wtóruje.

0: To jest podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Jura mówiliśmy w poniedziałek. Anna Kruszewska. Płatne zwolnienia lekarskie i fikcyjna dokumentacja pod lupą śledczych. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko lekarzowi z Myszkowa. 58-letni medyk odpowie za korupcję i fałszowanie dokumentów medycznych. Śledztwo w tej sprawie prowadzili policjanci z Katowic pod nadzorem prokuratury okręgowej w Częstochowie.
1: Śledczy ustalili, że sprawca jako naczelny lekarz jednego ze szpitali powiatowych na terenie województwa śląskiego przyjmował korzyści majątkowe w zamian za pomoc w załatwieniu różnych spraw związanych z wykonywanym przez niego zawodem i pełnioną funkcją. W trakcie refundowanych przez Fundusz Zdrowia wizyt lekarskich wystawiał on m.in. recepty, skierowania na badania specjalistyczne i zwolnienia lekarskie.
0: Na ławie oskarżonych obok lekarza zasiądzie jeszcze 6 innych osób zamieszanych w ten proceder, mówi podkomisarz Katarzyna Cypel-Dąbrowska z Wojewódzkiej Komendy Policji.
1: Aktem oskarżenia w tej sprawie prokurator objął łącznie 7 osób. W prowadzonym śledztwie zarzuty obejmujące 26 czynów korupcyjnych, nielegalnego posiadania amunicji i poświadczenia nieprawdy przedstawiono w sumie 7 osobom. Prokurator objął aktem oskarżenia wszystkich 7 podejrzanych, z których 3 osoby złożyły wnioski o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy.
0: Główny podejrzany przyznał się do wszystkich stawianych mu zarzutów i zawnioskował o wymierzenie mu kary łącznej 1,5 roku bezwzględnego pozbawienia wolności. Zapłaci też grzywnę w wysokości 250 000 zł. Zadbajmy o czystsze niebo nad miastem i regionem. Częstochowa rusza z dotacjami przy termomodernizacji domów z programu Czyste Powietrze. Właściciele budynków jednorodzinnych mogą zdobyć nawet do 100% dofinansowania na wymianę starych kopciuchów, montaż pomp ciepła, ocieplenie ścian czy nowe okna. Aby skorzystać z programu, należy być właścicielem nieruchomości. Magistrat zachęca do wymiany przestrzałych źródeł ciepła. Przez cały sezon miejskie służby prowadzą liczne kontrole w domowych kotłowniach.
2: Rzeczywiście od 2-3 lat przeprowadzamy te kontrole różnymi siłami, przede wszystkim Straż Miejska, za pomocą dronów, za pomocą poboru z kotłów pozostałości spalania, po to, żeby móc określić, czy kocioł wymaga wymiany zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej. Nikt nie wymieni w okresie grzewczym kotła. Dajemy ten okres dłuższy po zakończeniu tego sezonu grzewczego. Później jest kontrola kolejna, żeby sprawdzić, czy mieszkaniec realizuje to zalecenie. Jeżeli nie, to jest przypomniane mu, że ma to zrobić.
0: Mówił naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Andrzej Szczerba. Przydatne informacje na temat programu Czyste Powietrze znajdziecie na www.radiojura.pl. Bezpłatna komunikacja w gminie Olsztyn od nowego miesiąca jeszcze szersza. Od początku tygodnia kursuje nowa linia autobusowa o numerze 586. Nowe połączenie ułatwi życie pasażerom, docierając m.in. do Domu Pomocy Społecznej i Zakładów Pracy w Turowie, do tego mieszkańcom Przymiłowic. Mariusz Osyra o szczegóły dopytywał burmistrza Tomasza Kucharskiego.
3: Jak zapewnił nas włodarz miasta i gminy Olsztyn, nowe połączenie obsłuży także rejon olsztyńskiego cmentarza. Autobusy będą kursować 4 razy dziennie, po 2 razy w porannym i popołudniowym szczycie. Warto przypomnieć, że darmowa komunikacja łącząca już wszystkie wsie w gminie funkcjonuje od prawie 5 lat i wyraźnie napędza lokalny rozwój społeczno-gospodarczy. Nasza komunikacja działa coraz lepiej. Nowa linia to będą kursy po 2 w godzinach szczytu. 2, bo na więcej kilometrów nie pozwala nam już zawarta umowa z przewoźnikiem, dodaje burmistrz Tomasz Kucharski. Wraz z debiutem nowej linii drobne korekty przechodzą też rozkłady jazdy autobusów 581, 582 i 583. Wszystkie zaktualizowane plany tras są dostępne na oficjalnej stronie internetowej gminy Olsztyn.
0: Parkowanie przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym na Parkitce problematyczne dla przyjezdnych. Temat budzi emocje, piszą do nas w tej sprawie mieszkańcy, zarówno odwiedzający chorych w częstochowskiej lecznicy, jak i pracownicy szpitala. Dziurawe drogi to kłopot dla wszystkich, ale drogie abonamenty sygnalizuje z kolei personel. Dlatego pytanie o dostępność miejsc parkingowych skierowaliśmy do rzecznika. Jak informuje Angelika Kawecka, placówka musi przede wszystkim zapewnić miejsca postojowe dla pacjentów i ich rodzin. Chce też poprawy nawierzchni przed szpitalem.
4: Priorytetem szpitala jest zapewnienie jak największej liczby dostępnych miejsc osobom przyjeżdżającym na leczenie, konsultacje czy odwiedziny bliskich. W polskim prawie pracy nie istnieje przepis nakładający na pracodawcę obowiązku zapewnienia pracownikom miejsc parkingowych. Do tej pory szpital zapewniał pracownikom możliwość parkowania na terenie placówki. Jednakże obiekt zarówno przy ulicy Bialskiej, jak i ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża to rozległa infrastruktura parkingowa, jak i drogowa. Od początku istnienia szpitala nie była ona modernizowana.
0: Kierowcy odwiedzający chorych często narzekają na fatalny stan nawierzchni, gdzie, jak piszą, można wręcz urwać zderzak. Szpital chciałby zadbać o infrastrukturę, stąd wprowadzone stawki abonamentowe. To właśnie opłaty budzą kontrowersje wśród osób pracujących w szpitalu.
4: Wzmożony ruch samochodów pracowniczych sprawia, że pojawia się konieczność ulepszania nawierzchni. Dlatego też wprowadzenie opłaty abonamentowej w dwóch grupach pozwoli na utrzymanie dróg w porządku, zapewni bieżące naprawy usterek i ubytków, a w okresie zimowym także odśnieżanie. Dla pierwszej grupy miejsc parkingowych ustalono kwotę 60 zł, bez gwarancji miejsca rezerwowanego. Dzienny koszt wynosi wówczas jedynie 2 zł. Druga grupa miejsc parkingowych jest dla osób chcących posiadać miejsca gwarantowane z rezerwacją dla swojego numeru samochodu. Koszt takiego abonamentu wynosi w tym przypadku 150 zł.
0: Rzeczniczka szpitala podkreśla, że kwoty nie są wysokie i zostaną wykorzystane na cele drogowe. Pracownicy piszą do nas, że to biznes kosztem własnej kadry, podczas gdy miejsc parkingowych i tak brakuje. Dyrekcja postanowiła rozwiązać ten uciążliwy problem. Na zmianę zgodziła się też Rada Społeczna Szpitala.
4: Wskazane stawki miesięcznej opłaty abonamentowej pozwolą utrzymać w należytym porządku drogi i parkingi szpitalne. Kwoty za parkingi zostały poddane pod głosowanie Rady Społecznej Szpitala i większością głosów zostały zaakceptowane. Następnie zostało wydane zarządzenie dyrektora, które wprowadza w życie te zasady. Od 1 czerwca w wielu firmach i instytucjach parking pracowniczy jest rozwiązaniem odpłatnym. Także w szpitalach w Polsce funkcjonuje taka forma. Naszym celem nie jest obciążanie pracowników dodatkowymi kosztami, ale wypracowanie rozwiązania, które pogodzi potrzeby personelu z oczekiwaniami pacjentów.
0: Podsumowuje Angelika Kawecka, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. W Częstochowie policjanci zabezpieczyli znaczną ilość nielegalnych wyrobów tytoniowych. Łącznie zabezpieczono kilkadziesiąt tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy. Robert Krzyżaniak ma szczegóły akcji.
5: Działania przeprowadzili policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Częstochowskiej Komendy. Zatrzymano 61-latka. W jego mieszkaniu, pomieszczeniach gospodarczych funkcjonariusze zabezpieczyli 40 tysięcy sztuk papierosów. Gdyby trafiły do sprzedaży, Skarb Państwa straciłby blisko 60 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego i VAT. Policjanci podkreślają, że to kolejny efekt działań wymierzonych w przestępczość skarbową i nielegalny obrót towarem bez akcyzy. 61-latek usłyszał już zarzut przechowywania wyrobów tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Za to przestępstwo grozi mu wysoka grzywna, kara więzienia albo obie te sankcje łącznie.
0: Nowoczesne technologie w służbie bezpiecznej kolei na Śląsku. Stacja Częstochowa Towarowa zyskała cyfrową nastawnię, która zastąpiła wysłużone urządzenia z lat 60. Dyżurni ruchu czuwają już nad bezpiecznym przejazdem średnio 170 składów na dobę, między innymi w kierunku Warszawy, Krakowa czy portów morskich. Inwestycja o wartości 127 milionów złotych objęła też wymianę torów i sieci trakcyjnej. Dzięki temu przez Częstochowę przejedzie więcej towarów ekologicznych. Logicznym transportem. Zadanie zrealizowano przy wsparciu unijnych środków z Krajowego Planu Odbudowy. Teraz ważna informacja dla mieszkańców Lublińca i okolic w sprawie wielkiej inwestycji drogowej. Burmistrz Lublińca przypominał o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących budowy śląskiego odcinka drogi ekspresowej S11 od granicy województwa opolskiego aż do obwodnicy Tarnowskich Gór. Z pełną dokumentacją oraz raportami środowiskowymi można zapoznać się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Czas na składanie uwag i wniosków pisemnie, ustnie lub elektronicznie mija 20 czerwca. Szczegóły znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej Lublinickiego Urzędu. Norwid Częstochowa wchodzi w sezon 2026-27 z nowym szkoleniowcem. Zespół poprowadzi Luke Reynolds, australijski trener znany z nowoczesnego podejścia do siatkówki i pracy w topowych klubach Europy. Reynolds, urodzony w Melbourne, zdobywał doświadczenie w Kanadzie, Szwecji, na Cyprze, a później w takich klubach jak Berlin Recycling Volleys czy Jastrzębski Węgiel. Pracował również przy reprezentacji Australii oraz w amerykańskiej siatkówce akademickiej. Nowy trener zapowiada siatkówkę odważną, agresywną i pełną energii, podkreślając, że jego celem jest odbudowa zespołu i stworzenie drużyny grającej pełny gaz bez hamulców. To kolejny krok Norwida w budowie ambitnego projektu sportowego opartego na międzynarodowym doświadczeniu i nowoczesnym szkoleniu.
6: Muzyka wybrana dla Ciebie.
7: Radio Jura.
0: Anna Kruszewska, to jest podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Jura mówiliśmy we wtorek. Krwawa awantura towarzyska w jednym z mieszkań w Konopiskach skończyła się zarzutem usiłowania zabójstwa. Kryminalni zatrzymali 28-latka, który podczas kłótni brutalnie zaatakował swojego znajomego i ugodził go nożem. Poszkodowany w ciężkim stanie trafił pod opiekę lekarzy, gdzie walczy o życie. Wszystko wydarzyło się w piątek wieczorem, informuje rzecznik częstochowskiej policji.
6: W piątek przed godziną 23 mundurowi z komisariatu policji w Blachowni zostali wezwani na ulicę Kopernika w Konopiskach, gdzie według zgłoszenia w jednym z mieszkań miało dojść do awantury pomiędzy dwoma mężczyznami i kobietą. Na miejscu stróże prawa zastali rannego 42-letniego mężczyznę, który wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Mężczyzna trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu.
0: Jak przekazała podkomisarz Barbara Poznańska, napastnik został już przesłuchany przez prokuratora, a sąd na wniosek śledczych zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Ustalono, że kłótnia, która wywiązała się w trakcie spożywania alkoholu, przerodziła się w atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
6: Okazało się, że podczas libacji alkoholowej pomiędzy dwoma mężczyznami doszło do awantury, podczas której 28-latek chwycił za nóż i ugodził nim 42-letniego kompana, powodując ranę kłutą w okolicy jamy brzusznej. Następnie, nie udzielając mu żadnej pomocy, razem z 17-letnią partnerką uciekli z mieszkania. Na szczęście sąsiedzi, słysząc w środku nocy odgłosy awantury, odpowiednio zareagowali. Dzięki temu pomoc dotarła na czas i mężczyzna został przetransportowany do szpitala.
0: Na razie potencjalny sprawca ataku trafi za kraty na 3 miesiące. Prokurator postawił mu zarzuty za usiłowanie zabójstwa. Grozi mu teraz nawet dożywotnie więzienie.
6: Zebrany materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi przedstawić 28-letniemu zatrzymanemu zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi nawet dożywotnie więzienie. 17-latka usłyszała zarzut nieudzielenia pomocy poszkodowanemu. Decyzją prokuratora została objęta policyjnym dozorem. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i tymczasowo aresztował podejrzanego. Teraz za kratami będzie czekał na rozstrzygnięcie sprawy przed sądem. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Częstochowie.
0: Informowała podkomisarz Barbara Poznańska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Na lotnisku w Pyrzowicach parkowanie będzie teraz znacznie łatwiejsze. W ramach Wielkiego Programu Rozwoju Infrastruktury na lata 2024-32 zakończyła się właśnie kolejna ważna inwestycja. Od drugiej połowy maja podróżni mogą już korzystać z nowo otwartej części parkingu. Teren pomieści dodatkowych 500 samochodów, co jest szczególnie ważne przed wakacyjną kulminacją podróżnych.
7: Kosztem 11 milionów złotych do użytku oddano 500 nowych miejsc postojowych, zwiększając łączną pulę miejsc dostępnych na terenie portu do ponad 7300. Nowy parking jest w pełni monitorowany, jest oświetlony i zintegrowany z systemem rezerwacji online. Zapewniamy stamtąd bezpłatny, całodobowy transfer pod terminale pasażerskie, realizowany elektrycznymi busami, które przystosowane są do transportu osób z niepełnosprawnościami. Jeszcze w czwartym kwartale bieżącego roku zakończymy rozbudowę parkingów P1 oraz P5, co wygeneruje kolejnych 1500 miejsc postojowych.
0: Jak podkreśla rzecznik portu Piotr Adamczyk, to kolejny krok w rozbudowie lotniskowej przestrzeni. Docelowo w Pyrzowicach planowane jest powstanie parkingu wielopoziomowego. Prawie 180 worków odpadów mniej na zielonych terenach Częstochowy. Ekologiczna akcja Częstochowa dla Ziemi została oficjalnie podsumowana. Wolontariusze, mieszkańcy i uczniowie wspólnie posprzątali w ramach jej działań Lasek Aniołowski, Park Lisiniec oraz brzegi Warty i Stradomki. Z rzeki okolic wyciągnięto nie tylko tysiące butelek, ale też meble, dywany czy stare akumulatory. Sprzątaniu towarzyszyły warsztaty i gra terenowa dla młodzieży, przygotowana we współpracy z Centrum Usług Komunalnych i Fundacją Myśl Zielono.
8: Czysta Częstochowa zaskoczyła nas wszystkich. Były to 4 wydarzenia, 4 miejsca. Wzięło w tym udział około 300 uczniów szkół podstawowych i średnich. Poza tym też spore grupy przedszkolaków. Bardzo podziwiam pierwsze grupy, które pięknie uczestniczyły w naszym sprzątaniu, mimo bardzo niesprzyjających warunków pogodowych. Było nam bardzo miło zobaczyć zaangażowanie, chęć zadbania o nasze środowisko. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumna z młodych. Młodych Częstochowian. Akcja Czysta Częstochowa to akcja Fundacji Myśl Zielono.
0: Podsumowała dla Radia Jura Beata Stala. Organizatorzy już teraz zapowiadają jesienną kontynuację. Od września ruszą kolejne zajęcia, które nauczą nas, jak dawać produktom drugie życie poprzez upcycling oraz jak unikać popularnych błędów przy segregacji, wrzucając do złych pojemników paragony, lustra czy brudne słoiki. Mamy w temacie poprawnych ekologicznych zachowań jeszcze wiele do zrobienia.
8: Istnieje problem nielegalnych wysypisk, istnieje problem zaśmieconych wiat śmietnikowych i zauważyliśmy również, że brak jest pełnych informacji na temat tego, jak i gdzie oddawać elektroodpady, tekstylia i jak poprawnie segregować. My wszyscy mamy wiedzę na temat ochrony środowiska. Wiemy o tym, że musimy dbać o nasze otoczenie, ale nie wiemy, jak to zrobić. I to, co nam przyświeca, to dewiza taka, że małe, codzienne decyzje mogą sprawić duże zmiany.
0: Fundacja Myśl Zielono chce zaszczepić właściwe postawy najmłodszym, a plenerowe akcje przynoszą często o wiele lepszy skutek niż nawet najlepiej poprowadzona szkolna lekcja z przyrody.
8: Wyjście poza mury szkolne w piękne okoliczności przyrody jest bardzo fajnym wydarzeniem dla dzieciaków. Poza tym nasze akcje polegają nie tylko na sprzątaniu, ale dzieje się dużo więcej innych rzeczy, które bardzo fajnie zachęcają dzieci do zabawy. Sprzątanie polegało na tym, że każda grupa miała przydzielony teren, na którym były ukryte zagadki i quizy. Więc nie było to tylko zbieranie śmieci, ale również nauka poprzez zabawę. Od września planujemy zorganizować spotkania, na których dzieci będą mogły uczyć się o poprawnej segregacji.
0: Mówiła w naszym studiu Beata Stala z częstochowskiej Fundacji Myśl Zielono.
9: O tym się mówi w Częstochowie.
0: Nowy system zniżek i ulg w Częstochowie wreszcie nabiera realnych kształtów. Zyskuje też nowych użytkowników, informuje nas Urząd Miasta. Po wcześniejszych, nie do końca udanych próbach miasto oficjalnie ruszyło z programem Często Plus. Nowa karta mieszkańca, która weszła w życie 2 marca, ma ostatecznie przekonać częstochowian, że warto tu mieszkać i rozliczać podatki. Zachęcać ma coraz bogatsza oferta dla posiadaczy kart. Ilu ma dzisiaj miejski program?
10: Z karty mieszkańca korzysta już blisko 2300 osób. Kartę mogą trzymać osoby zameldowane w Częstochowie na pobyt stały. To system benefitów i zniżek przygotowany dla mieszkanek i mieszkańców Częstochowy, który łączy miejskie usługi, ofertę partnerów oraz wygodne rozwiązania dostępne w aplikacji mobilnej. Obecnie karta wydawana jest zarówno w wersji elektronicznej, dostępnej w aplikacji Często Plus, jak i w formie tradycyjnej karty fizycznej, którą można odebrać w punkcie obsługi klienta w Urzędzie Miasta Częstochowy. Co ważne, korzystanie z programu jest całkowicie bezpłatne.
0: Karta mieszkańca już obejmuje tańsze bilety do instytucji kultury, ulgi na obiektach sportowych, a docelowo także zniżki w komunikacji miejskiej, opłatach parkingowych czy w prywatnych firmach, mówi Tomasz Jamroziński. Z darmowej karty mogą skorzystać osoby zameldowane w Częstochowie, a także studenci, młodzież do 26 roku życia i wychowankowie placówek opiekuńczych.
10: Program obejmuje również szereg dodatkowych grup. Są to m.in. dzieci i młodzież przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wychowawcy i dyrektorzy tych placówek, mieszkańcy całodobowych placówek pomocy społecznej, absolwenci naszych uczelni do roku po ukończeniu studiów, a także młode osoby objęte programem Ulga dla Młodych. Z karty mogą korzystać również dzieci, których rodzice lub opiekunowie spełniają warunki programu. Co istotne, karta mieszkańca dostępna jest zarówno dla obywateli Polski, jak i cudzoziemców spełniających wymagane kryteria.
0: Samorząd liczy, że popularność nowej karty mieszkańca będzie rosnąć, tym bardziej, że zwiększyć ma się docelowo katalog usług oraz kolejne grono osób, które karta obejmie swoimi benefitami. Decyzje zapadną jeszcze w czerwcu.
10: Już wkrótce katalog osób uprawnionych zostanie rozszerzony. Po najbliższej czerwcowej sesji Rady Miasta o kartę będą mogły ubiegać się również osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie na podstawie odpowiedniego zaświadczenia. Program Często Plus zapewnia dostęp do zniżek i ofert przygotowanych przez miejskie instytucje oraz partnerów prywatnych. Obejmują one m.in. kulturę, sport, rekreację, usługi zdrowotne, gastronomię i lokalny biznes. Celem programu jest także wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Miasto kończy również pracę nad kolejną ważną funkcjonalnością realizowaną wspólnie z MPK.
0: Urzędnicy liczą na duże zainteresowanie, które realnie zintegruje mieszkańców z miastem. Mieszkańcy szczególnie czekają właśnie na możliwość kupowania poprzez program Często Plus biletów na autobus i tramwaj. Mają też pojawić się dzięki karcie dodatkowe bonusy, dodaje Tomasz Jamroziński z Biura Prasowego w częstochowskim magistracie.
9: Twoje sprawy.
0: Dyplomem kierunku lekarskiego, ale też inżyniera kusi przy nowej rekrutacji Częstochowski Uniwersytet Jana Długosza. Właśnie otwiera drzwi dla przyszłych studentów i do budowania przyszłej kariery. Mariusz Osyra, teraz ona, Bożena Studia.
3: Od czerwca ruszyła rekrutacja na nowy rok akademicki. Na kandydatów czeka około 60 zróżnicowanych kierunków od niezwykle popularnej psychologii, farmacji i kierunku lekarskiego po kryminalistykę czy filologię. Uczelnia stawia na nowoczesność, oferując studia dualne, zajęcia po angielsku, a także międzynarodowe staże, informuje rzecznik Uniwersytetu Marek Makowski. Przyszli studenci mogą liczyć na odpowiednio wyposażone laboratoria, własne planetarium oraz przyjazną kameralną atmosferę w akademickim gronie. Co ważne, wszystkie formalności można w dzisiejszych czasach załatwić bez wychodzenia z domu. Zapisy na studia odbywają się w systemie internetowym, potrwają do 13 lipca. Szczegóły

0: Reklama.
1: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl. Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
2: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie.
4: Anna Kruszewska. O tym mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura. Zapraszam. Posłuchajcie. Mamy fatalny stan nawierzchni DK91 w północnej części Częstochowy. To obecnie jeden z największych problemów lokalnych, szczególnie przy nowym i przebudowanym odcinku Alei Wojska Polskiego na dalszym miejskim biegu tej trasy. Narzekania na głębokie ubytki i nierówności płyną z wielu stron, dlatego sprawdziliśmy, kiedy można spodziewać się tam drogowców.
5: W miarę możliwości finansowych miasta staramy się jakieś cząstkowe remonty robić w stronę rzeczywiście północnej części miasta. W ubiegłych latach udało nam się pozyskać trochę środków z subwencji państwowej, gdzie część odcinków drogowych na północ było zrobionych. Myślę, że w miarę możliwości, jeżeli pojawią się jakieś środki zewnętrzne, będziemy po prostu krok po kroku pewne odcinki realizować, no bo nie ukrywam, że to wymaga dosyć sporych nakładów finansowych, żeby remontować drogę klasy krajowej czy w dalszym przebiegu drogi wojewódzkiej.
4: Mówiła dyrektor Joanna Holi-Sosnowska z MZD. Za te odcinki odpowiada Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie, który zapewnia, że naprawy cząstkowe prowadzi na bieżąco przez cały rok. Priorytetem są miejsca najbardziej niebezpieczne. Co ważne, zmotoryzowani mają realny wpływ na harmonogram prac. Zgłaszanie największych dziur bezpośrednio do drogowców pozwala na ich szybsze załatanie. Co dalej z historycznym gmachem przy Popiełuszki w Częstochowie? Dawna siedziba Miejskiego Zarządu Dróg od 7 lat świeci pustkami, a miasto znów chce ją sprzedać. Na razie bezskutecznie.
6: Władze przekonują, że to jedyna szansa na uratowanie zabytku, bo fundusze muszą teraz iść na inny priorytet, jaki ma samorząd, tak zwaną przędzalnię przyszłości w obrębie Starego Miasta. Pomysłowi ostro sprzeciwia się jednak opozycja. Radni PiS nie chcą sprzedaży dawnego budynku MZD, a wcześniej katowni służb PRL. Widzieli tam Centrum Pamięć i Wolność. Ten projekt jednak się nie ziścił. Alarmują, że prywatny inwestor może zniszczyć historyczne powojenne wnętrza kamienicy. Decyzja na razie nie zapadła. Po oburzliwej dyskusji, jaka miała miejsce na ostatniej sesji Rady Miasta, uchwały i decyzje w sprawie sprzedaży budynku radni odłożyli na później.
4: Temat śledzi Mariusz Osyra. Policjanci w Częstochowie i całym regionie ponawiają swoje prośby o rozsądek na ulicach, bezpieczne poruszanie się i zmniejszenie prędkości. Przy słonecznej pogodzie groźnych zdarzeń jest więcej, dominuje brawura i często brak odpowiedzialności. W ostatnich dniach przybywa kolejnych wypadków z udziałem pieszych, osób na rowerach i hulajnogach.
7: Odnotowujemy dużą liczbę potrąceń niechronionych uczestników ruchu drogowego, szczególnie pieszych oraz rowerzystów. W związku z tym po raz kolejny apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie rozwagi i wzajemne szacunek na drodze. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność podczas zbliżania się do przejść dla pieszych, ograniczyć prędkość i obserwować otoczenie, ponieważ chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Apel kierujemy również do pieszych oraz użytkowników jednośladów. Przed wejściem na przejście dla pieszych warto zatrzymać się, upewnić, że kierowca nas zauważył i dopiero wtedy bezpiecznie wejść na jezdnię.
4: Przestrzega młodsza aspirant Barbara Pluta z Wydziału Ruchu Drogowego Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach. Mundurowi ze szczególnym apelem zwracają się do użytkowników jednośladów, których mamy coraz więcej na chodnikach, ścieżkach rowerowych i na ruchliwych odcinkach.
7: Rowerzyści i użytkownicy hulajnóg powinni pamiętać o zachowaniu ostrożności, sygnalizowaniu manewrów oraz korzystaniu z elementów odblaskowych, szczególnie po zmroku. Ładna pogoda sprzyja spacerom, wycieczkom rowerowym i większej aktywności, dlatego ruch na drogach i chodnikach jest znacznie większy. Odpowiedzialne zachowanie każdego uczestnika ruchu może uratować ludzkie życie.
4: Przypomnijmy, że od 3 czerwca młodzi rowerzyści czy posiadacze hulajnóg do 16 roku życia zgodnie z nowelizacją przepisów jeździć muszą obowiązkowo w kasku. Częstochowska drogówka podkreśla, że to kluczowa nowelizacja przepisów, która dotyczy dzieci i młodzieży.
0: Zawsze oddziałujemy profilaktycznie, żeby przypomnieć kierującym hulajnogom, których jest już coraz więcej na naszych drogach, żeby pamiętali o własnym bezpieczeństwie przede wszystkim, bo są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego i muszą zwracać na to, jak zachowują się. Zwracam im uwagę przede wszystkim na to, żeby korzystali z kasków ochronnych, które będą obowiązkowe dopiero od 3 czerwca dla kierujących do 16 roku życia, ale względy bezpieczeństwa myślę, że tutaj są ważniejsze i że powinni korzystać z nich wszyscy.
4: Mówi sierżant sztabowy Agnieszka Szczerbiek z Częstochowskiego Wydziału Ruchu Drogowego. Od 3 czerwca każdy niepełnoletni rowerzysta, użytkownik hulajnogi elektrycznej czy innych urządzeń transportu osobistego musi mieć na głowie kask. Ustawodawca zdecydował się na ten krok po serii tragicznych wypadków z udziałem młodych cyklistów. Statystyki i opinie ekspertów są bezlitosne. Odpowiednio dobrany kask zmniejsza ryzyko poważnych urazów głowy nawet o 70%.
8: W życie wchodzi nowy przepis, który będzie obligował wszystkich użytkowników jednośladów, jak i użytkowników hulajnóg do 16 roku życia, aby używać kasków ochronnych. To nie tylko później może skończyć się jakimś upomnieniem, czy też nawet karą w stosunku do tych użytkowników, ale jest to bardzo niebezpieczne nieużywanie tych elementów, dlatego że właśnie te osoby, młode osoby są najczęstszymi użytkownikami hulajnóg i właśnie z tymi osobami mamy najwięcej zdarzeń drogowych. Tutaj chodzi o bezpieczeństwo, o troskę.
4: Przypomina podkomisarz Barbara Poznańska, oficer prasowy częstochowskiej policji. Sezon w pełni. Problemów z użytkownikami takich pojazdów jest więcej. Mundurowi przyznają, że ciągle pojawiają się przykłady, że jednoosobową hulajnogą elektryczną podróżują 2 bądź nawet 3 osoby. To strasznie niebezpieczne zachowania.
0: Z tym też walczymy, to jest też duży problem, szczególnie u młodych osób, które tych przepisów albo nie znają, albo jeszcze nie poznały. Niestety, jakoś próbujemy to weryfikować, ale bardzo dużo jest takich sytuacji. Na pewno nie można się tak poruszać. Jest zakazane. Jest taki przepis, który mówi o tym, że na hulajnodze może się poruszać tylko i wyłącznie jedna osoba.
4: Przestrzegała sierżant sztabowa Agnieszka Szczerbiak z częstochowskiej drogówki. Częstochowska Orka rozbija bank medalowy na kolejnych pływackich zawodach. Ogromnym sukcesem młodych pływaków z naszego regionu zakończyły się ostatnie starty i w regionie, i w kraju. Prawdziwą sensacją okazał się występ 10-letniej Julii Rajczyk z UKS Orka podczas Mistrzostw Śląska w Siemianowicach Śląskich. Zawodniczka popłynęła tam po 4 złote medale.
9: Przygotowania nie były łatwe, ale tutaj są Mistrzostwa Śląska. Na przykład tak jak byłam na zawodach, to przegrałam z dziewczynką o 20 tysięcznych. To się też o dotknięcie liczy.
6: 4 złote medale. Różne konkurencje.
9: Tak. To był 100 klasyczny, 50 klasyczny, 100 zmienny i 50 dowolny.
6: Zaprzyjaźniłyście się, mimo tego, że jest rywalizacja?
9: Tak. Te dziewczynki w pierwszej trójce, piątce, to są koleżanki.
4: Z Julią Rajczyk rozmawiał Mariusz Osyra. Reprezentując swój klub, jako jedyna zawodniczka wywalczyła aż 4 złote krążki, co dało częstochowskiej Orce 2. miejsce w ogólnej klasyfikacji medalowej turnieju. 10-latka zdominowała rywalizację, bijąc przy tym 3 życiowe rekordy.
10: Przychodzi okres tych zawodów, tych najważniejszych zawodów w sezonie. To stres, ta adrenalina jest zdecydowanie na wyższym poziomie. Córka podkreśliła, udało się zdobyć 4 złote medale z pokaźną przewagą na tych krótszych dystansach o 2 sekundy, na tych dłuższych nawet do 20 sekund. To nie były wygrane o dotknięcie, tylko starty, które szokowały tam na miejscu. To też nie było takie proste. My szykowaliśmy się do tych mistrzostw Śląska. Pojawiały się łzy, więcej potu, może nawet niż łez.
4: O ogromie włożonej pracy mówi tata Julii, Paweł Rajczek. Sama 10-letnia Julia próbuje godzić naukę w szkole z zawodami i ciągłymi treningami. Jest w wodzie każdego dnia, czasem nawet dwukrotnie.
9: Czasami mamy takie treningi z panem, że po prostu każdemu się odechciewa. Teraz jestem po basenie. Jeszcze wieczorem jadę na 2 godziny. We wtorki 2 godziny, w środę godzinę, w czwartki 2 godziny, w piątek 2 godziny i w sobotę czasami, jak nie mam zawodów, no to 2 godziny.
10: To też nie jest tak, że się pływa raz, dwa razy w tygodniu, tylko z tą wodą, poza wodą, z salą gimnastyczną. No jest kontakt praktycznie codziennie, jak nie 2 razy dziennie.
4: Mariusz Osera gościł Julię Rajczek i jej tatę Pawła. Gratulujemy kolejnych pływackich trofeów. W tym samym czasie starsi zawodnicy z Częstochowy z powodzeniem walczyli o sekundę podczas letnich mistrzostw Śląska 13-latków w Dąbrowie Górniczej oraz Pucharze Polski w dwuboju nowoczesnym w Gdyni. Gratulujemy i czekamy na kolejne sportowe emocje za sprawą pływaków z UKS Orka Częstochowa. Sezon ruszył i mamy coraz większą liczbę adeptów sportów wodnych na lokalnych akwenach. Pojawiają się co sezon interwencje, dlatego pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie i osób, które zabieracie na wodę. Mariusz Osyra o ostatnich akcjach w Poraju.
6: Zalew Porajski na pewno jest bezpieczny dzięki myszkowskim wodniakom. Policjanci z Wodnego Patrolu tylko podczas minionego weekendu dwukrotnie ruszali na ratunek osobom, które straciły kontrolę nad swoimi jednostkami, wypływając na wody zbiornika. Najpierw w sobotnie popołudnie w okolicach Kuźnicy Starej mundurowi ruszyli z pomocą 3-osobowej załodze łodzi motorowej, która utknęła na mieliźnie, a przy próbie oswobodzenia uszkodziła silnik. Z kolei dzień później w rejonie miejscowości Masłońskie funkcjonariusze zauważyli dymiący skuter wodny na wodzie. Awaria układu chłodzenia sprawiła, że sternik dryfował niebezpiecznie blisko urządzeń hydrotechnicznych. W obu przypadkach mundurowi natychmiast podpięli niesprawne maszyny do swojej łodzi, bezpiecznie odholowali załogi na brzeg. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Stróże prawa przypominają jednak o obowiązkowym sprawdzaniu stanu technicznego sprzętu przed wypłynięciem.
4: Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa na wodzie.
1: Radio Jura.

0: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
1: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
1: O!
2: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów.

0: 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Radio Jura.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
5: I to już godzina 7 w kalendarzach 6 czerwca, sobota, czas na wiadomości.
6: Amerykańskie wojsko poinformowało o zestrzeleniu 4 irańskich dronów nad rejonem cieśniny Ormuz. Według dowództwa centralnego USA bezzałogowce stanowiły zagrożenie dla ruchu morskiego w jednym z najważniejszych szlaków żeglugowych świata. W odpowiedzi amerykańskie siły przeprowadziły ataki na 2 irańskie radary nadzorujące wybrzeże w Goruk i na wyspie Keshm. Nie wiadomo, jaki był cel irańskich dronów. Teheran informował wcześniej o oddaniu strzałów ostrzegawczych w rejonie cieśniny Ormuz. To kolejny incydent między Stanami Zjednoczonymi i Iranem, mimo obowiązującego formalnie zawieszenia broni. Podczas długiego czerwcowego weekendu sprawdzamy, jak państwa bałtyckie dbają o bezpieczeństwo. W minioną środę w Estonii wydano alerty w związku ze zbliżającymi się dronami. Pod koniec maja natowski myśliwiec zestrzelił nad tym krajem ukraińskiego bezzałogowca. Mimo napiętej sytuacji, nawet w przygranicznej Narwie nie brakuje turystów.
7: Tak naprawdę tu nie ma żadnych problemów. Mogę to miejsce polecić. Bardzo mi się tu podoba. Byłem tu już wcześniej. Szczególnie Tallinn jest piękny, a także całe północne wybrzeże. Jest naprawdę bardzo ładne. Można tutaj przyjeżdżać. Można stąd zobaczyć Rosję, prawda? Ale wydaje mi się, że ludzie mieszkający tutaj niezbyt się tym przejmują. Spokojnie żyją swoim życiem. Zajmują się swoimi sprawami. I wygląda na to, że jest tu naprawdę spokojnie. My też jesteśmy spokojni i na tę chwilę nie martwimy się zbytnio. Tutaj jest po prostu dużo lepiej. Wcześniej przez kilka lat mieszkałem w Rosji, tak więc myślę, że jest tu całkiem bezpiecznie.
6: Mówili turyści i jeden z mieszkańców Narwy, z którymi rozmawiał Maciej Sołtys.
5: Spoglądamy w pogodowe plany na weekend i będzie nieźle. No właśnie, dzisiaj szczególnie zachmurzenie małe lub najwyżej umiarkowane. Na pewno bez opadów deszczu, 24 stopnie maksymalnie. No i w Częstochowie i całym regionie bez opadów deszczu. Po godzinie 7, 6 czerwca w kalendarzach. Martyna Wachtarczyk, dzień dobry, zapraszam. Długi weekend mamy i ten czas będziemy umilać, wypełniać najlepszą muzyką. No to gramy, ruszamy, zapraszam.
3: Radio Jura.

0: I tak umilany sobotni poranek, długi weekend mamy, 6 czerwca w kalendarzu, to taki czas, który mam wrażenie troszkę wolniej sobie płynie, kawa smakuje lepiej, a budzik, no mam nadzieję, że w ogóle dzisiaj nie dzwonił. Jeżeli poszukujecie pomysłu na to, co by tutaj dzisiaj fajnego sobie zaplanować, no to oczywiście, że pomożemy, mamy sporo podpowiedzi, pojawią się po 8, no i wtedy też wpadnie przepis na coś pysznego, co konkretnie jeszcze nie zdradzam, po prostu warto być z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
3: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
2: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
3: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i Kadex Myślnik Tlumiki.pl.
2: Czujesz? Pachnie Gruzją.
4: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
2: Nowe menu?
4: Tak, tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
2: To ja biorę chinchali, gruzińskie pierogi.
4: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
2: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
4: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
2: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
5: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
5: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
6: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain 785 069 814.
7: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Poznaj MGS9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.

0: I tak gramy dla tych, którzy dzisiaj świętują swoje urodziny, a ja czytam, że człowiek urodzony 6 czerwca ma doskonałą pamięć. Cokolwiek usłyszy lub przeczyta, zachowuje to w pamięci i umie odpowiednio zużytkować we właściwej porze. Łatwo potrafi dostosowywać się do wszelkich okoliczności, może być doskonałym agentem lub kupcem. Najchętniej zajmuje takie stanowisko, na którym może wykazać się zręcznością wymowy lub pióra w przynoszeniu najświeższych wiadomości, czy przy nauczaniu innych. Tak rodzi się właśnie wielu wybitnych literatów, dziennikarzy, wydawców i artystów. Pozdrawiamy, pięknego dnia życzymy. Muzyka
1: wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
6: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Reklama. Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
1: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
0: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
1: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
0: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
1: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
0: Telefon 515 660 031.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
18: Dotarliśmy do godziny 8 w kalendarzach 6 czerwca, sobota. Czas na wiadomości.
19: Nasi specjalni wysłannicy sprawdzają w czasie długiego weekendu kwestie bezpieczeństwa w państwach bałtyckich. Przypomnijmy, w maju w Wilnie ogłoszono alarm przeciwlotniczy i wszyscy musieli znaleźć schronienie. Ten incydent nie przestraszył na szczęście turystów.
20: Blisko przy granicy z Białorusią. Ja nawet nie odczuwam osobiście, bo niespecjalnie wojska czy coś takiego nam się nie rzuca.
21: Nie widać tego.
20: Nie, gdzieś tam pewnie straż jakaś jest, wie co robi pewnie i nie mamy żadnych obaw. Nie ma strachu.
21: Nie czuję, że zagrożenia. Śledziliście informacje o tym, co tu się wcześniej wydarzyło, że były alarmy, czy nie?
20: Znaczy coś tam było, widzieliśmy, coś było, coś się działo z tymi dronami, ale jednak zamierzenia były już dużo wcześniejsze, także...
14: Chcieliśmy się właśnie w tym miejscu znaleźć, tutaj przy Ostrej Bramie i udało się.
19: Z turystami na Starym Mieście w Wilnie rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
22: W
19: poniedziałek rozpoczną się prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej na Ukrainie. To nieistniejąca dziś wieś w obwodzie lwowskim. W czasie II wojny światowej zamordowano tam miejscową ludność. Według szacunków zginęło około 850 Polaków. Michał Radkowski. Michale, na czym będą polegać te prace?
1: Najkrócej mówiąc, na odnalezieniu i udokumentowaniu miejsc, gdzie spoczywają ofiary zbrodni dokonanych na mieszkańcach Huty Pieniackiej. To miejscowość w dawnym województwie tarnopolskim. Dziś nie ma jej na mapie. To była kiedyś polska wieś. Tętniło tam życie, ale w 1944 roku żołnierze SS przy współudziale armii UPA zabili zdecydowaną większość mieszkańców. Ocaleli nieliczni.
7: Oni pozostawili świadectwo swojego życia, swojej historii. Na tej podstawie historycy analizowali dokumenty, analizowali relacje pozostawione przez tych mieszkańców tej miejscowości i udało się wytypować miejsca, które należy przebadać pod kątem tego, czy znajdują się w nich szczątki osób pomordowanych.
1: Mówi rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej Rafał Kościański. Prace w terenie potrwają do 18 czerwca.
18: Weekend w roli głównej. Spoglądamy w pogodowe plany na kolejne godziny. No i dzisiaj zachmurzenie małe lub umiarkowane, na pewno bez opadów deszczu. 24 stopnie maksymalnie. Jutro temperatura bardzo podobna, ale jutro już zachmurzenie zmienne. Momentami może przelotnie pokropić. Jutro na termometrach w Częstochowie 24 stopnie maksymalnie. I to już po godzinie 8, a to ten moment, w którym pięknie pachnie z naszej radiowej kuchni. Dzisiaj propozycja bardzo słodka i bardzo sezonowa. O szczegółach niebawem. Martyna Wachtarczyk. Witam, zapraszam.
22: Radio Jura.

0: Przepis na weekend.
1: A w naszej kuchni dzisiaj ulubione owoce Polaków, czyli... truskawki, dokładnie tak. Ja się w ogóle nie dziwię, bo naprawdę sama za nimi przepadam. Uwielbiam w każdej postaci, to zarówno w koktajlach, moczone w czekoladzie, w ciastach, w sałatkach, albo po prostu takie truskawki solo. Mają delikatny smak, są niskokaloryczne, to ważne, i są znakomitym źródłem witaminy C. No ale pomijając już te właściwości zdrowotne, są przede wszystkim przepyszne. Dlatego dzisiaj przygotowaliśmy przepis na tartę z truskawkami i kremem mascarpone. O szczegółach jeszcze w tej godzinie, ale już brzmi świetnie, prawda?
0: Przepis na weekend.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.

0: 8 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Po reklamie.
6: Radio Jura.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: miasta bez opuszczania Częstochowy. Dzisiaj w Miejskim Domu Kultury przy Łukasińskiego festiwal podróżniczy pod hasłem Za Horyzontem. Mnóstwo krajów, przygód i fotosów, a w rolach głównych Iran, Meksyk, Nowa Zelandia oraz serce Afryki. Jak mówi Paweł Musiał, dyrektor Miejskiego Domu Kultury, przez dwa czerwcowe dni miłośnicy wypraw będą mogli posłuchać fascynujących opowieści o Kenii, Andach, Kolumbii czy o biegunach. Specjalnym gościem będzie podróżnik Marek Kamiński, a festiwalowi towarzyszą wystawy i dodatkowe niespodzianki. Wstęp na wszystkie prelekcje jest wolny. A dziś o 13 w OKF-ie 90. urodziny Pavarottiego, koncert gwiazd z Arena di Verona z 2025 roku w ramach cyklu Koncerty na ekranie. W kinie Iluzja dziś też wielki powrót. Na ekran wraca Podziemny krąg. Podziemny krąg Davida Finchera. Wiwisekcja współczesnej męskości, satyra na konsumpcjonizm i jeden z najbardziej kontrowersyjnych filmów końca lat 90.
1: Poleca Radio Jura.

0: przepis na weekend.
1: No to już tutaj zapraszamy ponownie do naszej kuchni, a tu słodka dzisiaj propozycja sezonowa. Tarta z kremem, serkiem mascarpone i truskawkami. Najpierw przygotowujemy ciasto kruche, dokładne przepisy w naszym portalu. Robimy krem, czyli ubijamy serek mascarpone ze śmietanką 30% i 1/3 szklanki cukru pudru. To się ubija kilka minut, tak żeby krem zrobił się puszysty. Wykładamy na wierzch ostudzonego spodu, a na górę układamy truskawki w plasterkach. No, słuchajcie, kruchy spód plus słodki krem, do tego soczyste truskawki. To połączenie jest obłędne i niezwykle smaczne. Pełny przepis mamy w naszym portalu. Proszę się częstować.
0: Przepis na weekend.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Jura.
4: Reklama.
5: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Po reklamie.
3: To jest Radio Jura. Ja się

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i Tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka.
8: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
18: I to już godzina 9. W kalendarzach 6 czerwca, sobota. Czas na wiadomości.
19: Przed Unia Europejska, Bałkany Zachodnie. W Tivacie w Czarnogórze unijni przywódcy spotkali się z liderami 6 krajów bałkańskich. O tym, co ustalono, nasza unijna ekspertka Katarzyna Szymańska-Borginą.
20: Uczciwie i dosadnie odpowiedział na to pytanie premier Donald Tusk. Stwierdził, że nic zasadniczego się nie wydarzyło, jeżeli chodzi o proces rozszerzenia. Unia na razie nie jest w stanie podjąć strategicznych decyzji w tej sprawie. Zapewnia o przyspieszeniu. Jednocześnie nie chce zrezygnować z wyśrubowanych kryteriów. Czarnogóra jest najbardziej zaawansowana i chciała miałaby wejść do Unii za 2 lata, a na szarym końcu jest prorosyjska Serbia. Niemcy i Francja proponują plan stopniowej integracji Mołdawii i Bałkanów Zachodnich na zasadzie korzyści w zamian za reformy, jeszcze przed pełnym członkostwem, ale plan ten nie ma szerokiego poparcia. Także kraje kandydujące obawiają się, że może to być propozycja wiecznej poczekalni.
19: Estonia do końca roku planuje rozmieścić urządzenia do wykrywania i monitorowania dronów na całej swojej wschodniej granicy, aż do miasta Narwa na północy kraju. To jest odpowiedź na powtarzające się tam rosyjskie prowokacje.
0: W ubiegłym roku rosyjscy strażnicy graniczni przepłynęli rzekę Poduszkowcem i na chwilę weszli na terytorium Estonii. Tutaj cały czas Rosjanie zagłuszają też sygnał GPS, podobnie jak na naszym wybrzeżu. W marcu z kolei estońscy dziennikarze ujawnili, że na Telegramie działa separatystyczna grupa, która chce przyłączenia Narwy do Rosji. To było może kilka osób. To raczej był żart, ale udowodnił odporność estońskiego społeczeństwa, mówi dziennikarz śledczy Holger Runema. Próbowali znaleźć ochotników, żeby rozklejać plakaty w Narwie i promować odłączenie miasta i okolicznych terenów od Estonii. Nie znaleźli żadnego chętnego. Jak dodaje Runema, nic nie wskazuje na to, żeby za tą prowokacją stały służby specjalne Rosji.
19: W Narwie, trzecim co do wielkości mieście Estonii, położonym tuż przy granicy z Rosją, był nasz specjalny wysłannik Maciej Sołtys. Estońska granica z Rosją ma niemal 340 km długości, jest jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej.
18: Weekend naprawdę pogodowo udany. Dzisiaj zachmurzenie małe lub umiarkowane, na pewno bez opadów deszczu, ale jednak to słońce zdecydowanie dzisiaj będzie rządzić. Na termometrach okolice 24 stopni. Jutro wartości podobne. Jeżeli jutro pokropi, to w godzinach popołudniowych. No i jutro w Częstochowie do 25 stopni. To już po godzinie 9:00. Długi weekend trwa, 6 czerwca w kalendarzach. Jeżeli w dalszym ciągu szukacie pomysłów na ten weekend, no to absolutnie ich nie brakuje. Kalendarz kulturalny wypełniony po brzegi. I o tym jeszcze w tej godzinie, a ja zapraszam ponownie Martyna Wachtarczyk. Gramy! Muzyka wybrana dla ciebie.
14: Radio Jura.

0: muzyka wybrana na weekend, dokładnie tak się prezentuje. 6 czerwca w kalendarzu to oznacza, że równiutko za 20 dni już rozpoczniemy wakacje. No umówmy się, czerwiec w szkole, no to wiadomo jak to wygląda. Tam już luz bluz i w planie same dziury, ale no w pracy jeszcze czasami trzeba troszeczkę się wysilić. To nie dzisiaj. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że dzisiaj każdy ma wolne, że ten weekend trwa sobie w najlepsze. I jeżeli w dalszym ciągu myślicie, jak go zaplanować, czegoś wam brakuje, jakieś propozycje szukacie, no to my za moment będziemy wam podpowiadać. Warto być blisko. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.czest.pl.
3: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
4: No właśnie, misiu, a patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
3: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
4: Tak, to mi się podoba, dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
3: Czujesz? Pachnie Gruzją.
5: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
3: Nowe menu?
5: Tak, tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
3: To ja biorę hinkali, gruzińskie pierogi.
5: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
3: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
5: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
3: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
6: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.linapark.pl.
7: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
8: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
7: O!
8: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
7: www.furnipol.pl.
9: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.

0: Henli Dorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
0: Po reklamie.

0: Co za weekend?
1: Błoto, przeszkody i gigantyczna dawka endorfin opanuje region. Runmageddon Kids w wersji light nadciąga do Konopisk. Zapraszamy nad Pająk razem z Gminnym Centrum Kultury i Sportu. Już jutro na Śmiałków czeka tor inspirowany kultowym biegiem ekstremalnym, ale w wydaniu nastawionym przede wszystkim na dobrą zabawę i rodzinną integrację.
2: Są na pewno biegi rodzinne. W ubiegłym roku rozpoczynaliśmy ten Runmageddon biegami tylko i wyłącznie dla dzieci. Teraz oprócz biegów dla dzieci dochodzi forma rodzinna, gdzie spędzamy czas ze swoim rodzeństwem. Zachęcam, jest mnóstwo nowych, dodatkowych form przeszkód. Rozwiniemy też ten bieg o współpracę z harcerzami nad Zalewem Pająk. Wbiegniemy na teren ośrodka harcerskiego. Piękne, wspaniałe tereny leśne, pagórkowate. Również wykorzystamy wody Zalewu Pająk.
1: Mówi Marcin Kowalski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu. W programie przygotowano trasy dla każdego od kilometrowego dystansu dla dzieci, aż po 3-kilometrową formułę Family dla całych zespołów i oczywiście rodzin. Widzimy się na starcie w Konopiskach. Sportowe emocje gwarantuje Radio Jura. Don Kichot, premiera na deskach Teatru imienia Mickiewicza w Częstochowie. Polecamy, jeszcze dziś wam o tym powiem więcej. Wieczór w teatrze dziś i jutro o 19.30. A teraz jeszcze coś dla fanów kultowej gry Fortnite w galerii w centrum Częstochowy. Wyjątkowa strefa Fortnite. Wiele stanowisk gamingowych. Na miejscu pojawią się również influencerzy i profesjonalni gracze Fortnite z Team Active, którzy rozkręcą atmosferę.
0: Poleca Radio Jura.

0: Letni poranek trwa i data z kalendarza, o której tutaj warto wspomnieć. Dokładnie tego dnia w 1973 roku w Bielsku Białej rozpoczęto seryjną produkcję Fiata 126P. Co to był za samochód? No absolutnie kultowy, który w dalszym ciągu fanów ma naprawdę bez liku, z Tomem Hanksem na czele oczywiście. No i całe mnóstwo też przywołuje pięknych wspomnień. I właśnie a propos, no to tak pomyślałam sobie, że nie zna życia ten, kto nie jechał maluszkiem zapakowanym pod sufit nad morze, prawda? Bez nawigacji, wcale nie autostradą, bez klimy. I dało się? Dało. Takie to były czasy.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
4: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
5: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
6: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain 785 069 814.
7: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Słyszałeś? To Sinus Young 15 plus w Częstochowie robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 10 czerwca. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
2: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Wójt gminy Wręczyca Wielka, Anna Syguda, zaprasza na dzień pełen muzyki, atrakcji i świetnej zabawy dla dzieci i dorosłych. Gwiazdą wieczoru będzie Stachurski. Zapraszamy 7 czerwca od 15. Stadion we Wręczycy Wielkiej. Wydarzeniu patronuje wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski. Zabierz rodzinę i znajomych. Widzimy się we Wręczycy Wielkiej.
4: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
5: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
6: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
5: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
6: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
5: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
6: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
5: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
7: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
8: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
10: Na zegarach punktualnie godzina 10, w kalendarzach 6 czerwca, sobota, czas na wiadomości. Zapraszam.
11: Przed południem, jak mówiłem, wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z Kryłem Budanowem, szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. Głównym tematem rozmów ma być próba naprawienia relacji na linii Kijów-Warszawa po tym, jak prezydent Wołodymyr Zełenski nadał samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ imię bohaterów UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii. Tak, Michał Radkowski,
12: dzień dobry
11: Michale.
12: Witam.
11: Czy wiadomo, jak będzie przebiegało to spotkanie?
12: Ministerstwo Obrony Narodowej nie chce podawać szczegółów, zresztą już sam przyjazd do Warszawy szefa kancelarii Zełenskiego był niespodziewany. Informacja o tym, że Budanow jest w Polsce, pojawiła się wraz z komunikatem po spotkaniu ukraińskiego polityka z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim.
13: Tematem głównym była kwestia nazwy jednej z jednostek wojskowych odnoszących się do bohaterów UPA. Minister Bosacki przedstawił bardzo jasno nasze stanowisko i podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie, które przecież wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji.
12: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Jak się dowiedziałem w Ministerstwie Obrony, dzisiejsze spotkanie z wicepremierem w głównej mierze też będzie poświęcone tej sprawie. Nieoficjalnie mówi się, że również dziś szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego może się spotkać z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem.
11: Maja Chwalińska już jest wygraną tego turnieju. Tak mówi pierwszy trener tenisistki Paweł Kałuża. Dziś Polka zmierzy się w wielkim finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Co trener chciałby powiedzieć swojej dawnej podopiecznej?
14: Żeby się
0: na korcie dobrze bawiła, żeby dalej nas czarowała tą wspaniałą grą i żeby realizowała założenia, które przygotuje jej sztab. Trzymamy kciuki, ja nie chcę pompować balonika tutaj, ja wierzę w to, że Maja sobie poradzi.
11: Tyle. Pierwszy trener Maji Chwalińskiej, Paweł Kałuża. Mecz na korcie centralnym Philippe Chatrier w Paryżu nie wcześniej niż o 15, bo jeszcze przed południem. Na tym korcie międzynarodowy finał męskiego debla. Od 11 Hiszpan Marcel Granoyer w parze z Argentyńczykiem Horacio Zabajosem zagrają z duetem fińsko-brytyjskim Harry Haliovaara, Henry Patten.
10: Weekend pogodowo naprawdę udany. Dzisiaj słoneczne, niebo błękitne. No i jeśli pojawią się chmury, to w ilościach niewielkich. Padać nie będzie, 24 stopnie maksymalnie. No a jutro na termometrach podobnie, ale jutro już zachmurzenie zmienne, małe i umiarkowane. Jeśli pokropi, to w Częstochowie w godzinach popołudniowych. Długi weekend mamy i my w dalszym ciągu umilamy go najlepszą muzyką, ale takie szybciutkie przypomnienie, do kogo dzisiaj pędzimy z życzeniami na liście: Paulina i Norbert. Pozdrawiamy i dla Was najlepsza muzyka w prezencie.
14: Radio Jura.

0: I takie rytmy idealne na długi weekend, a ja właśnie czytam, że my Polacy na długi weekend wyjechaliśmy, a właściwie wylecieliśmy. Kierunki południowej Europy cieszyły się w tym roku największym zainteresowaniem, konkretnie Włochy, Hiszpania i Grecja znalazły się na liście tych najchętniej wybieranych, czyli jednym słowem Polacy polecieli po słońce. Ale kto na miejscu i wciąż szuka propozycji na to, jak spędzić ten wolny czas, no to my wam podpowiemy za kilka minut.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Ty nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
4: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
5: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
6: Poznaj MG S9. Nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MG FC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MG FC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
11: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie.
1: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Co za weekend?
1: Dziś w MDK-u 10. Częstochowski Festiwal Podróżniczy za horyzontem. Od 14.30 co w programie? Michał Szulim, Alfabet Iranu, Iwona Żelazowska, Kraina Wielu Bogów, Patrycja Wojkowska, Nowa Zelandia. No i gość specjalny festiwalu od 19.00, spotkanie z Markiem Kamińskim. Na koniec film Ciemna strona Mont Everestu. Polecamy spotkanie w MDK-u. Nie trzeba wyjeżdżać z Częstochowy, żeby podróżować. A na deskach dużej sceny Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie zagościła klasyka Cervantesa. Don Quixote ma jednak nowocześniejszą odsłonę z humorem, akcentem w postaci piosenek i elementami, które pomogą w wielu dylematach dzisiejszym widzom. Opowieść o słynnym bohaterze poznajemy z perspektywy Sancho Pansy, zaufanego przyjaciela błędnego rycerza. Teatr pozwala na więcej, mówi nam sceniczny Sancho, Adam Hutera.
2: To przedstawienie jest tak wymyślone przez autora scenariusza i reżysera, że zdradzę początek, Don Quixote nie żyje. Ale Sancho, jako że jego życie tak, a nie inaczej wyglądało i dzięki Don Quixotowi coś zrozumiał i postanawia tę historię opowiedzieć widzom, ale też sobie, żeby jeszcze raz wyruszyć w tę podróż z Don Quixotem. W teatrze to się da, w życiu się nie da. Żeby przeżyć to jeszcze raz, ale ma też taką magiczną moc, bo w teatrze może zdarzyć się wszystko.
1: Po dzisiejszej premierze Don Quixote do obejrzenia w Częstochowskim Teatrze Mickiewicza jeszcze 13 i 14 czerwca, czyli za tydzień, na finał sezonu.
0: Poleca Radio Jura.

0: sobotnie przedpołudnie trwa, długi weekend mamy i mamy też kolejne daty z kalendarza, o których warto wspomnieć. Dokładnie tego dnia w 1973 w rozegranym na Stadionie Śląskim w Chorzowie meczu eliminacyjnym do Mundialu Polska pokonała Anglię 2-0. Ach, to były czasy, tak by to można było podsumować. No aktualnie nasi piłkarze muszą poczekać na lepsze czasy, no bo w tegorocznym Mundialu nie pojawią się. Ale i tak będzie co oglądać. No słuchajcie, Mundial w Kanadzie, USA i Meksyku rusza 11 czerwca. 48 drużyn, 16 aren i 104 mecze. Będzie się działo.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
4: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
5: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
6: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 10 czerwca. Częstochowa. Żwirki i Wigury 6/14.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Po reklamie.

0: reklama.
1: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
2: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
3: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
4: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
3: O!
4: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
3: www.furnipol.pl.
5: Kastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce

0: sklepach i na castorama.pl.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Po reklamie.
8: I to już kolejna godzina sobotniego przedpołudnia. Jest 11:00. Czas na wiadomości.
9: Ta wizyta jest okazją do tego, byśmy mogli przypomnieć Ukrainie o tym, jak trudna w polskiej historii jest rola ukraińskiej powstańczej armii. Tak Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, komentował w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem planowane jeszcze przed południem spotkanie szefa polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiać ma z Kryłem Budanowem.
10: Każdy z nas ma prawo do swojej historii, do swoich interpretacji, ale są pewne granice, które uderzają we wrażliwość naszej strony, uderzają w polską wrażliwość.
11: No właśnie, to gdzie powiedzieć nie, bo pan mówi, że muszą się odwoływać do jakiegoś mitu założycielskiego, ale wiele osób mówi, że mają już dzisiaj bohaterów, tych, którzy zginęli w czasie tej wojny, tej 4-letniej teraz pełnej, czy tam od roku 2014.
10: Strona ukraińska musi mieć świadomość, że te decyzje, które podejmuje w sferze polityki historycznej, polityki symbolicznej, które odwołują się do ukraińskiej powstańczej armii, które gloryfikują ludzi, którzy tworzyli ukraińską powstańczą armię, formację zbrodniczą, antypolską, współpracującą w części przynajmniej z nazistowskimi Niemcami. Każdy taki akt uderza w naszą wrażliwość. Każdy taki akt jest dla nas trudny, a dla naszego społeczeństwa kontrowersyjny.
9: Ten weekend nasi wysłannicy sprawdzają działanie systemów bezpieczeństwa państw bałtyckich. Jako jedno z najbardziej scyfryzowanych państw Europy, Estonia oferuje swoim obywatelom system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami EE Alarm. Jak on działa? O tym nasz specjalny wysłannik Maciej Sołtys.
12: Podobnie jak nasz alert RCB wysyła wiadomości SMS, ale takie ostrzeżenia dostajemy tutaj w Estonii też na telefon poprzez aplikację EST. To jest rządowa apka, która pozwala też załatwiać sprawy urzędowe. W Estonii mamy też aplikację Olevalmis, która jest wydawana przez Kobiecą Obronę Kraju. Ona potrafi wyświetlać instrukcje postępowania nawet bez dostępu do internetu. Oferuje mnóstwo poradników, jak zachować się w czasie kryzysu, czy jak udzielać pierwszej pomocy. Zawiera również opcję wpisywania zapasów, jakie mamy w domu. Cały system EE Alarm jest też w pełni zintegrowany z nowoczesnymi miejskimi syrenami, które obejmują 65% populacji Estonii.
8: Pogoda była piękna, udany ten weekend. Dzisiaj niepodważalne rządy słońca. Jeśli popada, to dopiero jutro po południu. Na termometrach dzisiaj okolice 24 stopni. Jutro w Częstochowie bardzo podobnie. I to już po godzinie 11:00, długi weekend, dzień trzeci, całe szczęście, dzień czwarty, czyli niedziela dopiero przed nami. Korzystajcie, odpoczywajcie, a my będziemy z wami. Najlepsza muzyka wraca już teraz.
13: Muzyka wybrana dla ciebie.
14: Radio Jura.

0: I tak umilamy to sobotnie przedpołudnie, 6 czerwca w kalendarzach. Dzisiaj można sobie powspominać, jak to było, co się robiło w czasach, gdy telefon nie był przedłużeniem naszej dłoni. Tak były takie czasy. No i właśnie w tychże zamierzchłych czasach przedłużeniem dłoni bywało jojo, czyli prosta, okrągła zabawka, którą nawija się na sznurek, gdyby ktoś nie kojarzył. No i właśnie dzisiaj jojo obchodzi swoje święto. Myślę, że każdy gdzieś pamięta te zabawy z czasów dzieciństwa, jakie to było fantastyczne zajęcie. Wyrzucasz, wraca, wyrzucasz, wraca. No, cudowna sprawa. Chociaż nie wszystko, co wraca i nazywa się jojo, cieszy. I myślę, że wiedzą o tym wszyscy, którzy mieli kiedykolwiek cokolwiek wspólnego z dietą. Szczególnie z dietą cud. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.chest.pl.
3: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
6: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
7: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Poznaj MGS9, nowego 7-miejscowego SUV-a o napędzie hybrydowym, który przejedzie aż 100 km na prądzie. Czeka na Ciebie w należącym do grupy Frank Cars salonie MGFC Auto Częstochowa. Razem z pełną gamą modeli MG i nie tylko. Własny serwis, zakład blacharsko-lakierniczy oraz kompleksowa obsługa finansowa i ubezpieczeniowa w jednym miejscu. Odwiedź MGFC Auto Częstochowa przy ulicy Żółkiewskiego 18. Twoje nowe MG jest bliżej niż myślisz.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.

0: 14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
1: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
2: Po reklamie.
3: Weekend z Radiem Jura.

0: sobota w kalendarzach, dzień jojo. Dzisiaj mamy, przypominamy, można świętować, bo oczywiście nie świętują pewnie ci, którzy kojarzą jojo tylko z niepożądanym efektem odchudzania. No ale tak pomyślałam sobie, że gdyby efekt jojo miał odniesienie do pieniędzy, to ja naprawdę każdego dnia odchudzałabym swój portfel. I tutaj postawmy kropkę, życzę pięknego weekendu, korzystajcie jeszcze, bawcie się dobrze, a ja dziękuję za dziś. Martyna Wachtarczyk, do usłyszenia, trzymajcie się, pa pa.
1: Jura.
2: Reklama.
3: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
4: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
5: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
6: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
10: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Po reklamie.
12: Sobota z Radiem Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
3: Wójt gminy Wręczyca Wielka, Anna Syguda, zaprasza na dzień pełen muzyki, atrakcji i świetnej zabawy dla dzieci i dorosłych. Gwiazdą wieczoru będzie Stachurski. Zapraszamy 7 czerwca od 15:00, stadion we Wręczycy Wielkiej. Wydarzeniu patronuje wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski. Zabierz rodzinę i znajomych. Widzimy się we Wręczycy Wielkiej.
4: Szukasz stabilnej i dobrze płatnej pracy w Radomsku? Contrain rekrutuje do nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Oferujemy umowę o pracę, premie, benefity i możliwość zdobycia uprawnień UDT. Aplikuj już dziś na contrain.pl lub zadzwoń 785 069 814. Praca w Contrain 785 069 814.
5: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
6: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
5: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
6: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
5: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
6: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
5: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Częstochowie robi dni otwarte.
15: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
14: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
15: Kiedy to?
14: Już 10 czerwca. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
15: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
14: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
16: Po reklamie.
17: No i właśnie minęło południe, to najwyższy czas na to, aby dostać porcję najświeższych wiadomości.
18: Każdy ma prawo do swojej historii, ale trzeba jasno komunikować stronie ukraińskiej, że są granice, których przekraczać nie wolno, a gloryfikacja zbrodniczej organizacji, jaką była UPA, nie służy budowaniu relacji. Tak mówi Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Krzysztof Ziemiec, gospodarz porannej rozmowy z wiceministrem Gajewskim. Krzysztofie,
19: jestem.
18: Czekamy na poniedziałkową, przypominamy, decyzję kapituły Orderu Orła Białego. Co przewiduje twój gość w tej sprawie?
19: Minister, będący też prawnikiem z wykształcenia, zwraca uwagę, że procedura musi być zgodna z ustawą, a ta zakłada dwie przesłanki do odebrania takiego odznaczenia. Albo kapituła kiedyś została wprowadzona w błąd, albo osoba odznaczona okazała się niegodna. A tu, jak mówi Sebastian Gajewski, nic się nie zmieniło.
20: W mojej ocenie nie otrzymał go za prowadzenie takiej czy innej polityki symbolicznej na Ukrainie, tylko otrzymał za to, że był liderem bohaterskiego oporu Ukrainy przeciwko bezprecedensowej rosyjskiej inwazji na to państwo. I wszyscy wtedy patrzyliśmy na Wołodymyra Zełenskiego jako na bohatera, jako na postać niezłomną.
18: Maja Chwalińska jest trzecią zawodniczką w historii, która dotarła do finału Rolanda Garrosa w swoim debiucie w głównej drabince turnieju. Po Australijce Yvonne Goolagong, to był rok 1971, i Amerykance Chris Evert dwa lata później. Mur nie do przebicia. Tenisowa geniuszka, która nie daje szans przeciwniczkom. Tak francuskie media określają Chwalińską przed popołudniowym finałowym pojedynkiem Polki z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Marek Gładysz.
0: Paryscy komentatorzy zauważają, że teoretycznie na papierze Rosjankę można uznać za faworytkę tego finałowego pojedynku. Nie zapominajmy bowiem, że ta zaledwie 19-letnia zawodniczka zajmuje 8 miejsce w rankingu najlepszych tenisistek na świecie. Wielu obserwatorów podkreśla jednak, że genialna gra oraz wprost niezwykła wytrzymałość fizyczna i psychiczna Mai Chwalińskiej sprawiają, że ona również może być uważana za faworytkę. Polka jak w transie pokonuje na kortach Rolanda Garrosa wszystkie przeciwniczki, które teoretycznie na papierze są od niej lepsze.
1: No i minęło południe. Dla mnie oznacza to, że rozpoczyna się wielka przygoda w samym środku długiego weekendu. Mamy 6 dzień czerwca. Ja za to mam wiele ciepłych słów dla tych, którzy pomimo soboty są w pracy. Należą wam się słowa uznania. I to również wam przekazuję teraz jak najwięcej pozytywnej energii. Tymczasem pozwólcie, że się przedstawię. Nazywam się Łukasz Tymków i będę z wami do 17:00.

0: Od 2020 roku, czyli wtedy, kiedy weszły lockdowny, zaczął się złoty czas dresów. Jak donoszą portale modowe, w najbliższej przyszłości dres nie wyjdzie z mody, także tej, którą noszą gwiazdy. Wśród nich jest m.in. Jennifer Lopez. W sieci można znaleźć sporo stylizacji, które łączą w sobie sportowe ubranie, na przykład z płaszczem. No i trudno jest mi się oprzeć myśli, że stylówka Ferdynanda Kiepskiego jednak wyprzedzała swoje czasy. O dress code będzie też na pewno jeszcze przed 13. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
2: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
3: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
4: Niskie ceny są codziennie.

0: Wiatry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
1: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
0: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Po reklamie.
9: Radio Jura.
8: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Jest długi weekend, czas na spodnie dresowe, a wyobraźcie sobie, że ten element odzieży luźnej i koniecznej, zwłaszcza z trzema paskami, w zasiadaniu w marce motoryzacyjnej na 3 litery, stworzony został jednak do uprawiania sportu i wyobraźcie sobie, że pojawił się jeszcze przed II wojną światową, ale dopiero pod koniec XX wieku stał się powszechnym strojem noszonym nie tylko do uprawiania tego sportu. Wyobraźcie sobie, że nawet jest dzień spodni dresowych, ten jednak wypada zimą, więc dzisiaj nie macie obowiązku, ale jest rada. Znajdźcie chwilę dla siebie, wyluzujcie i spędźcie dzień w wygodnych ciuchach, oczywiście razem z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 10 czerwca. Częstochowa. Żwirki i Wigury 6/14.
3: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: mamy końcówkę wiosny i już niedługo lato, a więc wszystko rośnie, kwitnie i tak dalej. I o roślinach właśnie będzie już po 13 u nas. Będzie też o tym, jak jeden z owoców można zamienić w coś przepysznego. No to zostańcie z nami.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Po reklamie.
4: W sobotnie popołudnie minęła 13. Zapraszamy na wiadomości.
5: Premier Donald Tusk, chcąc nie chcąc, znalazł się w samym środku politycznego kryzysu, jaki wywołuje decyzja prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Co powinien zrobić szef rządu? Oto Krzysztof Ziemiec pytał dziś swojego gościa, Sebastiana Gajewskiego, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej, polityka Nowej Lewicy.
6: Ja liczę na to, że decyzja kapituły orderu Orła Białego będzie zgodna z ustawą o orderach i odznaczeniach. Ja przypominam, że pozbawienie kogokolwiek orderu Orła Białego, ona nie jest decyzją w pełni uznaniową. Mamy przesłanki, albo nadanie orderu nastąpiło wskutek wprowadzenia w błąd i tutaj ta sytuacja nie ma miejsca, albo osoba, która została uhonorowana danym orderem i okazała się niegodna tego orderu. No i teraz musimy zadać sobie pytanie, za co Wołodymyr Zełenski otrzymał ten order. W mojej ocenie nie otrzymał go za prowadzenie takiej czy innej polityki symbolicznej na Ukrainie, tylko otrzymał za to, że był liderem bohaterskiego oporu Ukrainy przeciwko bezprecedensowej rosyjskiej inwazji na to państwo. I wszyscy wtedy patrzyliśmy na Wołodymyra Zełenskiego jako na bohatera, jako na postać niezłomną, jako na człowieka, który był symbolem
7: oporu. Nawet ci, którzy go dzisiaj krytykują, to
6: oporu przeciwko Rosji. I za to otrzymał od Andrzeja Dudy ten order Orła Białego. Jeśli cofniemy się do tamtego momentu, to myślę, że w ocenie Wołodymyra Zełenskiego w tamtym momencie żadne zmiany w Polsce nie zaszły.
5: Kapituła orderu Orła Białego w poniedziałek ma zająć się wnioskiem prezydenta. Karol Nawrocki chce odebrania odznaczenia po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ imię bohaterów UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii. A teraz Maja Chwalińska już zachwyciła sportowy świat, a dziś może zostać pierwszą tenisistką, która przeszła przez kwalifikacje i wygrała French Open. Wojciech Marczyk, z Wojtko powtarzamy, to przeciwniczka Mirra Andrijewa jest faworytką, wytłumaczmy dlaczego.
8: Jest wyżej notowana w rankingu, dodatkowo w półfinale bardzo pewnie pokonała Martę Kostiuk, przerywając jej serię 17 zwycięstw z rzędu. Andrijewa lepiej broni od wszystkich dotychczasowych rywalek Polki.
9: No nie gra też tak typowo, tak siłowo, chociaż ma lepsze warunki niż Maja i te piłki pewnie będą wracały na stronę Mai z większą prędkością.
8: Mówił pierwszy trener Mai Chwalińskiej, Paweł Kałuża.
10: Dzień dobry, wspaniali ludzie. To przede wszystkim do tych osób, które dopiero teraz do nas dołączyły. Jest 6 czerwca, imieniny obchodzą Paulina, Norbert, Dominika, Aleksander, Maria, Filip i Gerard. My tymczasem nie ustajemy w podtrzymywaniu fajnej atmosfery w sobotnie popołudnie. Razem z wami jest Łukasz Tymków.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
11: Radio Jura.

0: Czerwiec to czas intensywnego rozkwitu przyrody i jak się okazuje, rośliny mogą nam też pomagać w pozytywnym myśleniu. Wiele z nich pochłania szkodliwe substancje z otoczenia, a swoim wyglądem i zapachem mogą wprowadzać dobrą atmosferę. I do takich roślin, które możemy hodować w domu, należą dracena. Dobrą aurę w domu roztoczy też Epi Premium Złociste, które dodatkowo nawilża powietrze. Jeśli macie za dużo wilgoci, to pomocna będzie sensewiera gwinejska. Dobry nastrój w domu wprowadza też aloes, który podobno gwarantuje spokojny sen i zmniejsza wszelkie napięcia. A w razie czego posłuży też jako opatrunek. Na koniec lawenda, nie dość, że pachnie, odstrasza na przykład osy i komary, to jeszcze zrobicie sobie toskanie na parapecie. I wiecie co? Nie przesadzam.
1: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.chest.pl.
2: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
3: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
2: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
3: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
4: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
7: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
6: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
7: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
6: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
7: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
6: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
8: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Po reklamie.
14: Radio Jura.
15: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Ponad 100 lat temu Leonard Keeler przeprowadził w Portage w Wisconsin pierwsze w historii badanie wykrywaczem kłamstw. Nie wiem, jaki był wtedy wynik badania, ale ja bym go nie przeszedł, gdybym powiedział, że w naszej kuchni nie wydarzyło się nic fajnego. Za to całkiem szczerze mówię, że pojawił się dzisiaj rano na naszej antenie, a teraz jest też na stronie internetowej, wyjątkowy przepis na cudo czerwca, czyli truskawki. W rolach głównych występuje też tarta, mascarpone, a gościnnie też piekarnik i oczywiście przepychota. Sprawdźcie sobie, bo jest naprawdę
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
4: Wójt gminy Wręczyca Wielka, Anna Syguda, zaprasza na dzień pełen muzyki, atrakcji i świetnej zabawy dla dzieci i dorosłych. Gwiazdą wieczoru będzie Stachurski. Zapraszamy 7 czerwca od 15:00, stadion we Wręczycy Wielkiej. Wydarzeniu patronuje wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski. Zabierz rodzinę i znajomych. Widzimy się we Wręczycy Wielkiej.
5: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 centymetrowych płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
6: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Po reklamie.

0: Bardzo zmysłowe wieści pojawią się po 14 u nas. Będzie też o statystyce i ciekawym jej ujęciu, a to wszystko przestanie być zagadką, jeśli zostaniecie z nami po 14.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 10 czerwca. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
0: Czas obiadowo-informacyjny. U nas pojawia się porcja najnowszych wiadomości.
9: Jasno przedstawiłem polskie oczekiwania. Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Są granice, których przekraczać nie wolno. To słowa wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza po spotkaniu z Kryłem Budanowem.
10: Michał Radkowski, Michale, witamy. Przypomnijmy, niespodziewana wizyta w Warszawie Budanowa, szefa kancelarii prezydenta Ukrainy. Ten bliski współpracownik Zełenskiego przed południem miał spotkać się z ministrem obrony, a także ma rozmawiać jeszcze z prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem. Co o tej wizycie Budanowa mówi nasza polityczna scena? Czego się spodziewamy?
9: Wyciągnięcia przez prezydenta Zełenskiego wniosków z jednoznacznej, potępieńczej reakcji naszych polityków od lewa do prawa. Jak rzadko kiedy panuje tu pełna zgodność, bo i europosłanka rządzącej Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz.
11: Dzisiaj oczekujemy, że Ukraina, która rozpoczęła ten spór, po prostu się cofnie.
9: I poseł opozycji Witold Tumanowicz z Konfederacji mówią bardzo podobnie.
12: W tym zakresie strona ukraińska musi mieć absolutną świadomość, że jakiekolwiek działania w kierunku dodatkowej gloryfikacji tychże formacji spotka się ze zdecydowaną reakcją ze strony Polski.
9: A to mogłoby być odebranie orderu Orła Białego, co już zapowiedział prezydent Karol Nawrocki.
13: Jeżeli Ukraina za fundament swojej tożsamości stawia UPA, stawia Melnyka, stawia Banderę, no to w naszej ocenie dla tych ludzi nie ma miejsca w wspólnocie i cywilizacji europejskiej.
9: W naszej ocenie, ocenie kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, mówi stanowczo jeden z członków tej kancelarii, Szymon Stachowiak.
10: Miesiąc po wielkim pożarze Puszczy Solskiej sprawdzamy, co dzieje się w tym jednym z największych kompleksów leśnych w Polsce. Część puszczy wciąż jest zamknięta ze względu na zagrożenie. Dominik Smaga.
14: Razem ze mną nadleśniczy nadleśnictwa Józefów. Jest dużo nadpalonych drzew. One są po prostu niestabilne. Tak, mamy takie przypadki. Znienacka słychać trzask przewracającego się drzewa. Niewiele wcześniej widziałem drzewa opierające się jedno o drugie. W każdej chwili one grożą wywróceniem. To nie jest teren bezpieczny w tej chwili do jakichkolwiek spacerów i przemieszczania się.
10: Urban Kolman, nadleśniczy nadleśnictwa Józefów. Katastrofalny pożar strawił ponad 1000 hektarów lasu, głównie właśnie w tym nadleśnictwie.
0: To sobotnie popołudnie. Mam nadzieję, że upływa wam ono przyjemnie i bez pośpiechu. Osobą, która wam dzisiaj towarzyszy, jest Łukasz Tymków, ale przede wszystkim towarzyszy nam wyjątkowa energia, którą tworzy wyjątkowy zestaw specjalnie dla was dobranej muzyki. Będzie też parę słów, ale to tylko jako dodatek do tego, czym teraz się zajmujecie.
1: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Dotyk, smak, słuch, wzrok, węch, uczucie bólu. To zmysły u człowieka, które wymienili Polacy w ankiecie przeprowadzonej przez pewien portal internetowy. Są jeszcze dwa dodatkowe według naukowców. To zmysł równowagi i priocepcja. To trudne słowo oznacza świadomość pozycji danej części ciała. Czyli na przykład, że głowę mam pionowo, a dłonie poziomo teraz na konsolecie. W badaniu pojawiły się też inne propozycje, które naukowo zmysłami nie są. Ludzie wymieniali szósty zmysł, trzecie oko, intuicję czy seksapil, albo poczucie czasu czy temperatury. Niektórzy twierdzą, że mamy nawet 21 zmysłów. Ja, dysponujący w kwestii zmysłów czy seksapilu typowo radiową urodą, uważam, że najważniejsze w tym świecie jest to, żeby pomimo wszystko od zmysłów nie odejść. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.
9: Radio Jura.

0: Ci, którzy często nas słuchają i akurat trafiają na mnie, wiedzą, że lubię statystykę. Ta, którą wam teraz zaprezentuję, bardzo mnie cieszy. Polacy najbardziej ufają w to, co słyszą w radiu. Prawie 3/4 z nas uważa, że najbardziej wiarygodnym źródłem informacji jest właśnie radio. Na drugim miejscu jest prasa, a dopiero potem internet. Na końcu stawki z najmniejszym zaufaniem jest reklama. Oczywiście jeszcze mniej niż reklamie wierzymy politykom, ale to akurat oni robią wszystko, żeby tak było. W tym kontekście, nie reklamując się zanadto, bo to może wywołać nieufność, polecam jako źródło dobrej muzyki, rzetelnych informacji właśnie tę radiową, najlepszą w tym kraju markę.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 10 czerwca. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
3: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Po reklamie.
1: To jest Radio Jura.

0: naszym rodaku, który zyskał światowy rozgłos, ale też będą wspomnienia, które pokażą nam, że jednak mamy dzisiaj z czego się cieszyć. Więcej szczegółów po 15. Proszę zostać z nami.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
2: Po reklamie.
0: Tuż po 15 zapraszamy na najnowsze doniesienia z kraju i ze świata. Czas na wiadomości.
7: Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Powtarzam słowa, jakie szef MONU napisał po spotkaniu z Kryłem Budanowem, szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Michał Radkowski. Michale, co jeszcze wiemy o rozmowie obu polityków?
8: Informacje są skąpe, bo obie strony nie wypowiadają się dla mediów, a jedyne komunikaty pojawiają się w mediach społecznościowych. Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie z Budanowem napisał, że podczas spotkania przedstawił swojemu ukraińskiemu partnerowi polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z wojskowych jednostek imieniem bohaterów UPA. Z dość lakonicznego wpisu w serwisie X zacytuję fragment dotyczący tej właśnie kwestii. W sprawach historii musimy mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość. I najważniejsze, pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Są granice, których przekraczać nie wolno. Zaznaczył w tym wpisie szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Wicepremier napisał też, że Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami.
7: Pierwsza tajemnica tenisowej soboty w Paryżu rozstrzygnięta. W finale debla panów wielkoszlemowego French Open tytuł mistrzów obronili Horacio Zeballos i Marcel Granoje.
9: Granoje serves. Out wide to the backhand of Heliavaru, hoists a lob, drive volley from Granlis is at the feet of Patton, the ball goes away and the title for the second year in a row goes to Horacio Zeballos and Marcel Granlis. They win 6-4, 6-2.
7: 6-2, 6-4, ten argentyńsko-hiszpański debel wygrywa z fińsko-brytyjskim duetem Harry Heliavara, Henry Patton. Na tym samym korcie Philippe Chatriera. Maja Chwalińska rozpocznie finałowy pojedynek z Mirą Andrijewą. Marek Gładysz rozmawiał o tym pojedynku z menedżerem Maji i Piotrem Szczypką.
10: Czy myśli pan, że to będzie jednak najcięższy mecz w całej serii na Roland Garros, Mai?
11: Tak, nie można nazywać najcięższy, tylko po prostu kolejny inny. No bo tak, psychicznie jest to finał Wielkiego Szlema, no więc wiadomo, jest straszne obciążenie psychiczne, każdy chce to wygrać. I zawodnik już jest bardzo zmęczony, przeciwniczka też na pewno jest zmęczona, no i też jakby dwie grają w finale, więc są najlepsze w tym turnieju, także to też będzie bardzo trudny mecz, no bo po drugiej stronie staje świetna przeciwniczka i trzeba po prostu zrobić, żeby ją pokonać wszystko.
0: Nieważne, czy aktywnie, czy leniwie, ważne, żeby w dobrym towarzystwie. I tu muszę podzielić się refleksją, że dla mnie niezwykłe jest to, że mam całe mnóstwo ludzi, czyli was, jako towarzystwo w to sobotnie popołudnie. Nazywam się Łukasz Tymków i już uruchamiam starannie wyselekcjonowany zestaw na tę godzinę.
1: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Być może nie wiecie, ale w Jaśle w Polsce w XIX wieku urodził się Hugo Steinhaus. Polak był autorem m.in. teorii gier i popularyzatorem matematyki. Oprócz liczb i szeregów trygonometrycznych, pan profesor pisał też aforyzmy. Oto kilka z nich. Kobieta jest mężczyzną rodzaju żeńskiego, nie bardzo znany. Że komplement powinien być prawdziwszy od prawdy. Jest jeszcze jeden, który napisał pan profesor, że komputer to bardzo sprawny idiota. Ha, profesorze, ha, nasz komputer za chwilę nieźle zagra. Posłuchajcie. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
3: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
2: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
3: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
4: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: No

0: Wiatry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
1: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
0: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
6: Po reklamie.
7: Radio Jura.
6: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: mój profil na mediach społecznościowych co jakiś czas przypomina różne historie. Mnie ostatnio przypomniał, czym żył świat 5 i 6 lat temu w czasie tak zwanej światowej zarazy. I było to m.in. zdjęcie Ewy Farnej. Na jej profilu na Instagramie pojawiło się wtedy zdjęcie z mężem po kuracji odchudzającej. Na fotografii piosenkarka stała w butach na obcasach przy swoim ukochanym i miała na sobie tylko długą koszulę. I wtedy właśnie napisano, że Ewa Farna wyszła z domu bez spodni. No niby sensacja, ale czasy to były takie, jak pamiętacie, że wyjście bez dołu było bardziej tolerowane niż bez tego, co na twarzy. I to dobry moment, żeby mocno docenić to, że nawet jeśli nie jesteście na All Inclusive, to mamy jednak super weekend.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wójt gminy Wręczyca Wielka, Anna Syguda, zaprasza na dzień pełen muzyki, atrakcji i świetnej zabawy dla dzieci i dorosłych. Gwiazdą wieczoru będzie Stachurski. Zapraszamy 7 czerwca od 15. Stadion we Wręczycy Wielkiej. Wydarzeniu patronuje wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski. Zabierz rodzinę i znajomych. Widzimy się we Wręczycy Wielkiej.
2: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.

0: 8 czerwca. JYSK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
7: Zdrowit. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Po reklamie.

0: Tradycyjnie już przed 17 w sobotę pojawi się suchar, czyli żenujący żart pana prowadzącego. Będzie też o procentach. No i to wszystko już po 16, która zbliża się wielkimi krokami.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 10 czerwca. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
3: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2+1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Po reklamie.

0: Co się bawić? Śpiewał kiedyś Wojciech Młyniarski. Ja odpowiadam jojo, bo dzisiaj jest dzień jojo. Czyli tak naprawdę bardzo prostej zabawki. Wbrew określeniu z dietetyki, efekt jojo dzisiaj nie będzie oznaczał przybierania na wadze, bo jojo to przede wszystkim ciężarek zawieszony na sznurku, którym można wywijać różne kombinacje. A nawet jeśli nie macie do dyspozycji tej kombinacyjnej zabawki, to ja wykombinowałem dla was same dobre dźwięki.
1: Radio Jura.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: tu se teram.
1: Teraz będzie trochę kontrowersyjnie. Picie butelki wina codziennie nie szkodzi zdrowiu. Tak uważał dr Pokolainen, do niedawna ekspert WHO, który analizował dziesięciolecia badań nad skutkami picia alkoholu. Doktor doszedł do wniosku, że choć oficjalnie dozwolony jest maksymalnie duży kieliszek wina dziennie, to według niego, dopóki nie będzie to więcej niż butelka, nie powinno nam zaszkodzić. Co więcej, naukowiec na podstawie danych o śmiertelności doszedł do wniosku, że picie jest lepsze niż abstynencja. Ale uwaga, doszedł też do wniosku, że intensywne picie jest gorsze niż abstynencja. I tu ironicznie trzeba powiedzieć, no geniusz, po prostu geniusz. Jednak lekarze zgodnie twierdzą, że absolutnie alkohol zawsze szkodzi. No chyba, że koniak od pacjenta. U nas jedyna rzecz na wysokim procencie to jest ilość przebojów w godzinie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
3: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
5: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 10 czerwca. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
6: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Po reklamie.
2: Radio Jura.

0: No to przyszła już teraz pora na żenujący żart pana prowadzącego, czyli tak zwany suchar. Ten akurat będzie mokry. Czyli będziemy mieli klasyczny paradoks. W nawiązaniu do ostatniej informacji o tym naukowcu, który wychwalał jeden z napojów niskoprocentowych akurat, to tutaj w tym sucharze chodzi o to, że napoje wysokoprocentowe na polowaniu uratowały więcej zwierząt niż Greenpeace. Dziękuję, można się już nie śmiać.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Po reklamie.
1: Radio Jura.

0: Robiłem, co mogłem, żeby było miło dzisiaj po południu. Na resztę dnia i wieczór mamy dla was niczym niezmącone morze świetnego klimatu muzycznego na długi weekend. Pozostaje mi życzyć więc wam dobrego odbioru. Dziękując za wspólny czas Łukasz Tymków, mówię wam do usłyszenia w poniedziałek po godzinach.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za 7?
2: Też.
3: A flat white?
2: Też.
3: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: reklama.
1: Wójt gminy Wręczyca Wielka, Anna Syguda, zaprasza na dzień pełen muzyki, atrakcji i świetnej zabawy dla dzieci i dorosłych. Gwiazdą wieczoru będzie Stachurski. Zapraszamy 7 czerwca od 15:00, stadion we Wręczycy Wielkiej. Wydarzeniu patronuje wicemarszałek województwa śląskiego Grzegorz Boski. Zabierz rodzinę i znajomych. Widzimy się we Wręczycy Wielkiej.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
3: Skoda. Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit: 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Po reklamie.
9: Radio Jura.
10: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans. Zdrowit. Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Częstochowie robi dni otwarte.
1: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
0: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
1: Kiedy to?
0: Już 10 czerwca. Częstochowa, Żwirki i Wigury, 6/14.
1: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
0: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Jura.

Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
6: Zdrowi. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Radio Jura. Najlepsze radio na weekend.

0: Radio Jura.
1: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement D

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
6: Zdrowit.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Po reklamie.
0: Taneczne Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
2: No właśnie, misiu, a patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
1: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
2: Tak, to mi się podoba, dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
3: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Po reklamie.
0: Sobota z Radiem Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.
1: To jest Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Taneczne Radio Jura.

0: Iura.
1: Reklama.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: Po reklamie.

sit together on the sofa with the music way down low.

0: słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: To jest Radio Jura.

wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.